za njima i pum kamion. Kuravinjo, šampanjac se toči u potokinjo, svi od pravo kokainjo, od kačinjo. Mi se tu malo izmotavinjo, publika u transu, svi uglaši zinjo. Parinjo, klepinjo, pa nazad u domovinjo, parinjo, trošinjo, na pravi kokainjo. Original kuravinjo, na društvo pravinjo, adios bogom, doviđenja, sirotinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo.